Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

Tapeja kozwa kongoma jaka imbwa ndele na tisha kata ositi upenyu motoro. Ngokote ungati zviri nyore vandu vese vanga utwara. Mara upenyu unorema. Tireku hamba padokono chirongwa chedu inonguva chedu ndijona. Mvumba mwejo ose kunobose suma kumashana jesere tose je chinjanesa kozongoma yakaimbwa ngova embe vakasiyana siyana toenda kozongoma yakaimbwa ndi Ermenio enosete mujerdupofu mujimai ovasinji toenda kozongoma iyo.

Tisu radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 antena nationale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masoko.